0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy. Reklama.
3: Pierwsza niedziela sierpnia, miło, że dzień. Zaczynacie z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o 8.
4: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pieszkała, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00. I przypominające o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica Powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
5: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
4: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
4: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od upałów dzisiaj raczej odpoczniemy, szczególnie na północy kraju. Tam 23 stopnie, 24 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Najcieplej 29 na Podkarpaciu, ale tam największe szanse na burze. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Nie wiem, co macie w planach na niedzielę wy, ale wiem, jakie plany w najbliższym czasie ma kombi. I na pewno o nich opowiem. Zaczynamy zresztą od polskiego zespołu. Perfekcyjne nagranie na 8:03. Chcemy być sobą. I perfekt.

0: Nutrisia McNeil w Radiu Złote Przeboje Perfect Love. A perfekcyjne to mogą być wakacje, jeżeli tylko zabierzecie Złote Przeboje na wakacje i wygracie w naszej zabawie 1000 złotych. Tak ostatnio na przykład cieszył się Robert z Tysiaka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Robert z Zielonej Góry najpierw wszedł na stronę złoteprzeboje.pl, tam wypełnił formularz, napisał, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Napisał zabawnie i ciekawie, a potem w poniedziałek po 9 odebrał od nas telefon i odpowiedział na 3 proste pytania. Za każde dostał 300 zł, 100 zł było gwarantowane. W sumie w sierpień wchodzi z 1000. Przyłączcie się do gry, bo jutro kolejny finał. A to Boniem.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Classic Nouveau w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. I uwielbiamy koncerty. Polacy uwielbiają koncerty. Wczoraj zakończył się Poland Rock Festival. No co, znowu w zachodniopomorskim, w Czaplinku. Na darmowych koncertach bawiło się kilkaset tysięcy ludzi, ale nic dziwnego, bo na scenie m.in. Mysłowic, Warius Manks, Łzy, Dżem, Kobra Nocka można było powspominać. Trochę tak jak u nas, prawda? No i na scenie wszystko było ok. Problemy niestety były z pogodą, bo na festiwalu najpierw padało, potem padało, potem padało, a potem jeszcze trochę wiało. Tak to jest z tą pogodą, prawda? Jak trzeba słońca, to akurat pada, jak mogłoby popadać, to jest słońce. Ale damy radę.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bez przewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Gramy na to? Jak na lato. Kombi w Radiu Złote Przeboje. No dzisiaj wieczorem darmowy koncert kombi w Basznie Dolnej, to jest na Podkarpaciu, a ma być tam ciepło, a za tydzień kombi w Uniejowie. Pojeżdżą i pozwiedzają sobie w wakacje zawsze nasi artyści. A co ciekawe, grupa kombi już, słuchajcie, szykuje się do bożonarodzeniowych, świątecznych koncertów, bo takie też będzie miała dla swoich fanów. Normalnie tytani pracy, prawda? A to Anastasia.

Każa Google w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o tym, że prokuratorzy znów są na miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Powiemy, czego tam szukali. Zostańcie z nami.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Reklama.
9: 2 sierpnia słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
10: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, 3 stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pieszkała. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
11: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
10: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe 3 stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17:00, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
12: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
10: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole Roberta Lewandowskiego. Zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim. Ligi. To był 3 występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Najwięcej słońca teraz na północy, najwięcej chmur w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tak będzie aż do popołudnia, wtedy wszędzie się przejaśni. Nad morzem do 24 stopni, 25 w centrum, 27 w Krakowie, Lublinie, do 29 w Rzeszowie. A jak ktoś chce poczuć emocje, jak ten Lewandowski strzelał w meczu z Charlotte, to mniej więcej tak to było.
14: Lewandowski! Lewandowski!
9: I cały stadion patrzał. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po godzinie 9:00. Słuchajcie, co się stało. Wieża Eiffla się Francuzom wydłużyła. Szczegóły w tej sprawie w tej godzinie. No trzeba posłuchać, wyjścia nie ma. A to Erik Carmen. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.

Kaja i Bregowicz w Radiu Złote Przeboje śpiewała tę piosenkę Kaja z Bregowiczem na tegorocznej wspólnej mini-trasie koncertowej nazwanej Huczne Poprawiny. Zakończyła się wczoraj ta trasa koncertem w Koszalinie. Trochę smutno, to jak kończące się kolonie, napisała na swoim Facebooku artystka. No tak, z jednej strony każdy był smutny, że kolonie się kończyły, ale z drugiej tęskniło się przecież za domem, prawda? Tym bardziej, że pamiętam, ja kiedyś to jeździłem na takie 3-tygodniowe kolonie, czyli porządne. A Kaja w sierpniu jeszcze na różnych festiwalach będzie grała, ale już solowo. A o tych ciekawych, darmowych koncertach, które przed nami, jeszcze dziś na pewno będzie. A co? Big Fun!

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już dziś wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, jak ktoś wstał o 9.28. Bee Gees za nami. Słuchajcie, ale wiadomości. Wieża Eiffla się Francuzom wydłużyła. Poważnie. Teraz mierzy 324 metry i 14 centymetrów prawdopodobnie. Co takiego się stało? No to co zwykle, jak w Paryżu robi się gorąco. Na skutek ocieplenia cząsteczek metalu przez gorące powietrze. Metal, z którego zrobiona jest wieża Eiffla, po prostu się wydłuża. To znane jest zjawisko. Czyli w lato trochę wyżej wchodzimy na wieżę Eiffla niż w zimą. Trzeba prawdopodobnie mieć lepszą kondycję. To ja zaraz jakiegoś francuskiego artysty zagram. Zaraz będzie urodzony pod Paryżem Bob Sinclair, a na razie Eurythmics. Już nie o cudach, które wyczynia metal pod wpływem ciepła, tylko o cudach miłości. The Miracle of Love.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczyś na parę chwil.

Tu Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, choć piosenka o wiośnie Marka Grechuty. A za chwilę u nas Britney Spears, która dekadę temu była jurorką amerykańskiego programu X Factor, a na scenę wszedł niejaki Don Philip, z którym kiedyś nagrała piękną balladę I Will Still Love You. Śpiewali. A potem życie trochę przytłoczyło tego artystę i podczas programu X Factor jego głos brzmiał fatalnie. Jury ze Spears na czele musieli mu powiedzieć. To był bardzo trudny moment dla Britney. Zastanawiała się nawet, czy nie odejść z jury. A my gramy Britney Spears z jej pierwszej płyty Crazy.

0: Alison Moyet w Radiu Złote Przeboje. Niecałe dwie minuty i będzie dziesiąta. W naszych wiadomościach coś dla kierowców, bo pewnie z nami dzisiaj też spędzają niedzielne przedpołudnie. Co denerwuje kierowców w nowych autach? Szczegóły sondażu już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
3: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu. Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
4: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
3: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
5: Się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
3: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii. Wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Choć chmury w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu, to prawdopodobnie obejdzie się tam bez deszczu. Tam też najcieplej 28-29 stopni, 25 na Dolnym Śląsku, 24 w Wielkopolsce i w Łódzkiem i na Podlasiu. Kacper Sosnowski, witam, a tak w uzupełnieniu wiadomości tego, co denerwuje kierowców, to być może jest to ten moment, jak podjeżdżają na stację benzynową i...
6: Radio Złote Przeboje.
2: I muszą zatankować benzynę, paliwo. I wtedy jest... Jak patrzymy na ceny? No właśnie, o cenach tych paliw będzie. A już jest budka suflera, takie tango, żeby uprzyjemnić jazdę samochodem, jeżeli ktoś właśnie w trasie, na przykład na urlop.

0: Kto po 10 w niedzielę wstaje, ten Szadę w Radiu Złote Przeboje dostaje. No i jak tak ktoś wstaje, to się pewnie też jeszcze wyspał.
1: Dobrze.
0: A teraz u nas Mans Zamerlow od tych wakacji 40 już latek. A w swojej rodzinnej Szwecji znany z drugiej edycji Idola, której wcale nie wygrał, ale dzięki niej pokazał się szerokiej publiczności, a świat to bardziej kojarzy go od 2015 roku, jak wygrał Eurowizję z nagraniem o tym właśnie. To był utwór Heroes, choć już 8 lat wcześniej w Europie pobrzmiewał jego anglojęzyczny hit Brother, Brother, którego teraz posłuchamy.

w Radiu Złote Przeboje, 10:30 na zegarach. Pozdrawiam kierowców. Jak ktoś patrzy ze zgrozą na stacje benzynowe, to niech lepiej zatankuje dzisiaj, a nie czeka do jutra. Bo jutro to ta zgroza może być jeszcze większa. Ceny znowu kilka, nawet kilkanaście groszy mogą pójść w górę. A jak nie jutro, to we wtorek. Także na najbliższe tygodnie to polecamy raczej... No właśnie, można się przesiąść do dwukołowca. Albo na piechotę więcej chodzić. Zdrowiej. Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Reklama.

no to się niektórzy słuchacze ożywili trochę, a inni pewnie pośpiewali. Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje, a zespół jest po 9. koncercie w legendarnej Madison Square Garden w Nowym Jorku. Już koniec tego koncertowania w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec sierpnia przenoszą się panowie do Wielkiej Brytanii na występy w Szkocji, Irlandii i wielkie koncerty w Anglii na londyńskim stadionie Wembley. 3 występy na tym stadionie i wiecie co? 2 z nich są już wyprzedane. Pewnie z 80 tysięcy ludzi każdy będzie oglądało. I to świadczy o wielkości i popularności grupy. A my do Lublina się przenosimy, gdzie przedwczoraj piękny koncert dała Beata Kozidrak. Relacja na naszym Instagramie, polecam. Zakochana w Lublinie. Pod takim hasłem był ten koncert. No to trzymamy się motywu miłości i Lublina z bratankami.

0: Falko w Radiu Złote Przeboje, a my w naszych wiadomościach o 11 za 3 minuty wrócimy do tego, co tam działo się w amerykańskiej lidze MLS.
1: Lewandowski! He's on fire!
0: No właśnie, co tam Polak nawyrabiał, szczegóły za chwilę.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już dziś wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11:00 mamy dla Was wiadomości.
9: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował. Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Węska.
10: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12:00, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
9: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa, i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dziś 23 stopnie w Bydgoszczy, 24 w Trójmieście, Poznaniu, Zielonej Górze, Białymstoku, 25 w Łodzi, 26 w Kielcach, Częstochowie, 27 w Lublinie. Na południu na razie chmury, ale będzie lepiej. To tak jeszcze a propos pogody. Sprawdziłem specjalnie dla Was, co będzie działo się w nadchodzącym roboczym tygodniu. No i są specyficzne informacje, że tak to ujmę.
11: Radio Złote Przeboje.
8: Zaczęlibyśmy sobie 11 od jakiejś radiowej piosenki. Znakomita propozycja, prawda? Queen, Radio Gaga. Fajnie, że jesteście z nami. w niedzielne przedpołudnie.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który ma wujka z Warszawy. Słuchajcie, jak to się mogło stać? Powiedziałaby Anita Lipnicka. Otóż jeden sympatyczny Polak wyemigrował do Anglii w czasie II wojny światowej i ożenił się z siostrą ojca Stinga. Także zna Sting polską gościnność, zresztą często do nas przyjeżdża. Serdecznie zapraszamy. A za chwilę u nas o dzisiejszym darmowym koncercie fantastycznej polskiej grupy, na który będziemy Was zapraszać. A ja klimatycznie gram dalej. Fleetwood Mac, Seven Wonders w Radiu Złote Przeboje. 11 po 11.

W Radiu Złote Przeboje Michael Jackson i Paul McCartney. Przyjaciele do czasu, dopóki Jackson nie wykupił muzycznych katalogów Beatlesów i McCartneya, za co gitarzysta się na niego obraził. A my nie dość, że serwujemy wam największe przeboje lat 80. i 90. w waszych domach, to jeszcze zapraszamy na koncerty. Dziś na plaży Wawer, plaży romantycznej w Warszawie, po 20:00 darmowa, plenerowa zabawa z Demono. Ja liczę, że zagrają... swoje znakomite ballady. No, w Zakopanem się w tym roku z nimi na Sylwestra bawiliśmy i było przednio. Kto może, niech wieczorkiem na plażę Wawer dołącza. Relacje z plaży u nas na antenie już po południu. A to Las Ketchup.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
3: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
4: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Douglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Heartbreak Hotel i Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a lato to jest naprawdę poważne. Sprawdziłem pogodę na najbliższy roboczy tydzień. Teraz mamy delikatne ochłodzenie, można powiedzieć, ale od poniedziałku znowu okolice 30 stopni na termometrach, a w środę poczujecie się jak na Saharze. Wtedy kulminacja upałów. Uwaga, uwaga! 40 stopni będzie na termometrach na południu kraju. Powtórzę, Kraków, Katowice, Lublin, Rzeszów, Łódź nie szykują się na 40 stopni. To co wtedy robić? No można na Hel wyjechać, tam będzie przyjemne 27. No Hel nas nie zawodzi. Co ja teraz zagram?
1: 40 lat.
0: Nie, dość już tymi 40-tkami. Wypływamy w kojący rejs. Zostawcie Titanica, Lady Punk. 13 minut i będzie południe.

Przyspieszyliśmy trochę w Radiu Złote Przeboje, Village People. Przyspieszył także jeden człowiek na hulajnodze, który poruszał się polską drogą z prędkością, no nie 40, nie 50, nie 60, szybciej. Szczegóły w tej sprawie przekaże Michał Pierzchała o 12 wiadomościach.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Hejnału Zwierzy Mariackiej nie będzie, ale jest 12. Zapraszamy na wiadomości.
1: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać. Za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
2: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
3: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
2: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
1: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mnichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodnie. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Miało popadać czy zagrzmieć dziś na Podkarpaciu, ale pewnie skończy się na chmurach, które po południu znikną. Sympatyczne słońce niemal w całym kraju. Około 23 stopni na Pomorzu, 24-25 w centrum, do 27-8 na południu kraju.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Niedzielne popołudnie. Justyna zadzwoniła do nas. Halo, halo. O, zadzwoniła, ale nic nie słychać Justyny. Chyba chciała, żeby pozdrowić Emilię.
6: Radio Złote Przeboje.
0: Jej córkę, która ma dzisiaj 11 urodziny. No to pozdrawiamy Emilię. Piękne imię. Teraz Imię Deszczu to zespół Mafia, Kacper Sosnowski. Ja się cieszę, że słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę.

0: Gramy na to jak na Lato Sonic w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę Stevie Wonder, Isn't She Lovely, czy ona nie jest wspaniała. Jak tak patrzę na tematykę prezentowanych nawet dziś piosenek, to co druga, co trzecia o miłości. Kiedyś zapytaliśmy wokalistkę Goi, Magdalenę Wójcik, która pisze wiele tekstów też dla innych artystów, na przykład dla Sany. Skąd tej miłości tyle w muzyce?
1: Cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość. Nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. No, ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: No to pięknie powiedziane. I Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje, Fergal, Sharky. Tak się zastanawiam, co najbardziej odprężającego i relaksującego włączyć, jak ktoś się szykuje na leżak, hamak, ale też niedzielną labę na kanapie. No to proszę sprawdzić jeden z najpopularniejszych na świecie zespołów elektronicznych z chórkami gregoriańskimi, uspokajającym wokalem, nieco egzotycznymi dźwiękami i to musi działać, bo oni sprzedali 70 milionów płyt na świecie, mają na koncie 100 złotych i platynowych albumów i kilka nominacji do nagród Grammy. Jak ktoś się jeszcze nie domyślił, to teraz już chyba wszystko jasne. Enigma.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, kobieta instytucja, bo i aktorka, i scenarzystka, i producentka, no i oczywiście piosenkarka. Memory, fantastyczna ballada już za nami. A ze mną Mariusz Stelmaszczyk. Witaj, Mariuszu.
1: Obecna przed chwilą taka kobieta renesansu, bym powiedział.
0: No tak, a chciałem powiedzieć, że ty też człowiek instytucja, bo i relacje z koncertu.
1: Dokładnie, działo się ostatnio w Lublinie, teraz w Warszawie i człowiek prowadzi program, dokładnie. A jeszcze dzisiaj też po godzinie 13 będzie się działo, bo mnóstwo świetnej muzyki. No i też ciekawy temat, bo Phil Collins, jego na pewno zagram, ale też co nieco opowiem o jego synu, bo się okazuje, że syn Phila Collinsa jest piłkarzem.
0: A, wiem. A jeden gra na perkusji, nawet grał na warszawskim koncercie Phila Collinsa.
1: Też no, ludzie renesansu.
0: Tak jest, radość z dzieci jest. A to Enrique Iglesias. On też ma dzieci, ale o nich pewnie kiedy indziej będzie okazja opowiedzieć.

0: najnowszym dokumencie o Kylie Minogue można się dowiedzieć, że właśnie on, Michael Hutchence, był tą osobą, która najbardziej wierzyła w Kylie Minogue. Mimo że ich związek nie przetrwał próby czasu, to jednak artystka powtarzała, że wokalista In Excess był dla niej niezwykle, niezwykle ważny. In Excess, Suicide Blonde w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 13 i za chwilę obiecuję świetną muzykę podczas niedzielnego popołudnia, bo będzie i Tina Turner, Abba, Aha, czy też Spice Girls.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
3: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mammografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
4: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
3: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecji, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
3: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dzisiaj do końca dnia nie ma co spodziewać się żadnych upałów. Nad morzem około 18 stopni, w centrum 24, 25 na południu. No i też wieczorem uważajcie na przykład na opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro będzie zdecydowanie cieplej. Na południu i w centrum powyżej 30 stopni, ale tam też uważajcie jutro na przelotne burze oraz deszcz. Niedzielne popołudnie to jest ten moment, żeby się zrelaksować i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Ja to obiecuję. Już za chwilę m.in. Tina Turner, będzie Seal, Abba, a wcześniej muzyka z filmu 4 wesela i pogrzeb. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje.

Niepowtarzalna Tina Turner w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, do trzech razy sztuka. Dzisiaj warto było zerwać się nockę, bo nasz kapitan Robert Lewandowski w końcu zdobył premierowe bramki za oceanem. Dokładnie dwie sztuki, dzięki czemu jego Chicago Fire pokonało 2-1 drużynę Charlotte. Więc gratulujemy i jak mawiał klasyk, prosimy w kolejnych meczach o jeszcze jeden. No a teraz Adamski Seal Killer w radiu Złote Przeboje.

0: Tak podczas wakacji brzmi dla Was Radio Złote Przeboje. To był zespół Aha. No, proszę Państwa, 1000 zł na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Tyle dla Was mamy już w najbliższy poniedziałek. Zgłaszajcie się na Radio Złote Przeboje. Tam wszelkie szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu wygrał Robert z Zielonej Góry.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla Ciebie.
0: Czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to, jak na lato. Jesteśmy pełni ekscytacji, jak ta piosenka.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już dziś wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
12: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
11: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
12: Znam ten sposób. Kosztowny.
11: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
12: To dlatego taka koperta.
11: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
13: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Szukasz sposobu, by dobrze zarobić za granicą? Wyjedź do Belgii i pracuj jako magazynier w miejscowości Zele. Grupa Citronex zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie oraz bezpłatny transport do pracy. To doskonała okazja na czasowy wyjazd i solidne oszczędności. Nie zwlekaj. Zadzwoń już dziś. 797 684 159. 797 684 159. Grupa Citronex. Pracuj z nami.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

Czy wam też masa obrazów z przeszłości pojawiła się, słuchając tego kawałka? Autobiografia Perfect w radiu Złote Przeboje. No, proszę państwa, Phil Collins to człowiek, który najpierw był słynnym perkusistą, potem wokalistą w zespole Genesis, jest też dumnym ojcem pięciorga dzieci. Córka jest aktorką, jeden z synów gra na perkusji, a ostatnio najmłodszy syn postawił na sport i jest piłkarzem. Póki co podpisał właśnie kontrakt z czwartoligowym zespołem w Niemczech, więc cóż, czekamy i zobaczymy, czy jego kariera potoczy się śpiewająco.

0: charakterystyczny saksofon The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 14:00, za chwilę wiadomości, a tam o wzmożonych kontrolach na drogach. Sprawdzimy pogodę i też zagram dla Was świetne kawałki, no bo podczas niedzielnego popołudnia na pewno pojawi się T-Love czy też Bee Gees.
1: Radio Złote Przeboje.

0: w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W media ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
4: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu, są ranni. Koniec poszukiwania elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Paulina Nawrocka. Cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało dwoje pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
5: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
4: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jutro zrobi się cieplej, zdecydowanie cieplej, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, gdzie temperatury dobiją nawet do 35 stopni. Natomiast w centrum oraz na południu jutro uważajcie na deszcz, a także burze. Kiedyś w jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka mówiła, że jest zafascynowana pewną piosenką i pewnym młodym mężczyzną, który śpiewa o, nie o Saskiej Kępie, a o Żoliborzu. A chodziło o Muńka Staszczyka i zespół Tila Warszawa. Już teraz Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, dzień dobry.

Radiu Złote Przeboje zespół, który przeszedł do historii, a więc grupa Bee Gees. A jeden z tych powodów dotyczy tego, że jest to pierwszy zespół, który miał singiel numer jeden w Wielkiej Brytanii w trzech kolejnych dekadach, czyli w latach 60., 70. i 80. Między innymi dzięki tej piosence You Will Again. Zresztą też bardzo ciekawej piosence, bo tutaj słychać, że panowie trochę odeszli od popularnego disco. Naprawdę świetny kawałek. No a teraz numer, który kojarzy mi się z kolei z koloniami, bo często akurat był ugrywany, kiedy jeździłem na wakacje, czyli Sophie Alex Baxter, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Oj, można było nucić sobie pod nosem ten kawałek jadący samochodem Donna Lewis w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli dzisiaj wieczorem jesteście w Warszawie, no to warto odwiedzić plażę romantyczną na Wawrze, dokładnie tak. Dlaczego? Tomek Florkiewicz Wam wszystko wyjaśni. Halo Tomku.
1: Dzisiaj po godzinie 20 zaproszę Was ze sceny głównej do konkursu z nagrodami, na razie niespodziankami, no a potem zrobimy wielkie odliczanie. Zespół Demono z Andrzejem Krzywym zagra swoje największe przeboje. Plaża romantyczna w dzielnicy Wawer w Warszawie. Jeśli jesteście w pobliżu, to koniecznie wpadajcie na darmowy wieczorny koncert. Zaprasza dzielnica Wawer, Stołeczna Estrada, Wawerskie Centrum Kultury, no i oczywiście Radio Złote Przeboje.
0: Więc jak sami słyszycie, dzisiaj warto wpaść po 20, bo będzie też czego posłuchać. Tak samo też jest teraz na antenie Radia Złote Przeboje, bo mam dla Was kombi.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

Są takie numery, które po jednej nutce już kojarzą nam się z latami 80. I tak było w tym przypadku Self Control w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, 3 lata po śmierci Sinead O'Connor, producent David Holmes opowiedział ostatnio w wywiadzie o albumie, nad którym pracował z irlandzką artystką, albumie, którego nie zdążyła wydać. Płyta miała nazywać się No Veteran Dies Alone. No ale też dodaje w tej wypowiedzi, że materiał gotowy jest, ale czy kiedykolwiek się ukaże, to sam tego nie wie, ale jeśli o nim rozmawiamy i znając takie sytuacje, że jeśli artysta po śmierci coś zostawił, no to już dana wytwórnia pewnie się tym zajmie. Co nie zmienia faktu, że ja jestem bardzo ciekawy, jak brzmiałby ten ostatni materiał, więc czekamy. A w Radiu Złote Przeboje, Aisha Magma.

0: wrzesień to jeszcze trochę poczekamy, natomiast september w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 15. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje, będzie pogoda, my też trzymamy kciuki za polskich siatkarzy, którzy grają ze Stanami w finale Ligi Narodów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Godzina 15. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
7: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach. I przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przyciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
8: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
7: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku-Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli będziecie jutro nad morzem, no to nie powinno padać. Za chmur powinno też wyjść słońce. Natomiast w centrum i na południu kraju jutro upał powyżej 30 stopni, 32-35 stopni. I też jutro uważajcie na przodne opady deszczu oraz burze. Może dzisiaj jakoś bardzo, bardzo słonecznie nie jest, no ale w końcu są wakacje, więc z Radiem Złote Przeboje trzeba mieć tą pozytywną energię, prawda? Zwłaszcza przy takiej muzyce. Boney M. Sunny.

0: W Radiu Złote Przeboje. Gramy dla Was przeboje lat 80. i 90., co można było właśnie usłyszeć. A teraz spotkanie z Urszulą, która kiedyś nagrała cover zespołu Led Zeppelin, tak jest, piosenkę What Is and What Should Never Be, kawałek, który znalazł się w 1996 roku na albumie Biała Droga.
1: Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten utwór graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: Natomiast my w Radiu Złote Przeboje razem z Urszulą wracamy jeszcze do lat 80., kiedy to powstał kawałek Za Twoje Zdrowie Mała.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Kawałek, który swego czasu nawet przerobił sam Marilyn Manson. Słuchajcie Radia Złote Przeboje, a dzisiaj wieczorem będąc w Warszawie czeka na Was moc atrakcji. Tak jest, ponieważ dziś wieczorem na plaży Wawer, na plaży romantycznej odbędzie się koncert zespołu Demono i nie tylko. Będzie naprawdę bardzo wakacyjna, zacna atmosfera. A też na miejscu pojawi się Tomek Florkiewicz, prawda Tomku?
1: Absolutnie, można tutaj poczuć letnią atmosferę tutaj na plaży romantycznej w Warszawie, w dzielnicy Wawer. Mamy tutaj wygodne leżaki, mamy cień, przede wszystkim mamy bliskość natury, bliskość Wisły. Dzisiaj wieczorem pierwszy z zaplanowanych na sierpniowe weekendy koncertów. Andrzej Krzywy z zespołem Demono zaśpiewają i zagrają przeboje znane i lubiane przez słuchaczy Radia Złote Przeboje, ale nie tylko te piosenki.
2: Oczywiście zagramy piosenki, no wiadomo, no te hity, które gdzieś tam wszyscy znają, ale oprócz tego zagramy też piosenki z naszej nowej płyty i takie nieoczywiste piosenki, które może nie były nigdy jakimiś wielkimi hitami, ale mają taki potencjał i jakąś dawkę energii, że nie ukrywam, uwielbiam je grać.
1: Warto być pod sceną główną plaży Wawer już od około 20, bo będę miał dla Was konkurs z cennymi nagrodami, no a potem już na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Demono. Wstęp jest wolny, no i najlepiej dotrzeć tutaj do nas rowerem, piechotą, kajakiem albo darmowym promem.

0: wodnym. Samochód raczej zostawcie w domu. Dotarcie w ogóle na plażę romantyczną też samo w sobie jest atrakcją i przygodą. Zapraszamy!
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia.
4: El compressor.
5: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

We Are The World, a więc kawałek, który chwyta za serce. A jeśli o sercu mowa, no to nieprzypadkowo już teraz mam dla was artystę, który swego czasu popełnił naprawdę fantastyczny kawałek. Kawałek, który nagrywali inni artyści, jak chociażby Kuba Badach, Orkiestra Męskiego Grania i wielu, wielu jeszcze innych muzyków. A chodzi o Andrzeja Zauchę. Byłaś serca biciem. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Swoją drogą piosenkę o tym samym tytule miał też Michael Jackson, ale to tylko zbieżność. Keep the Faith, Bon Jovi w Radiu Złote Przewoje. Dobijamy do godziny 16, za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro oraz też co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
14: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
0: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
16: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
15: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
17: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
15: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: Jutro cieplej, a w centrum i na południu nawet wrócą jutro upały powyżej 30 stopni. Również też uważajcie w centrum i na południu na przelotne opady deszczu oraz burze.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jak już człowiek zjadł ten rodzinny obiad, posiedział przy stole, to też może teraz posłuchać muzyki, bo mam dla was jej całe mnóstwo. Za chwilę m.in. Texas czy też Lady Punk, a w tej chwili król popu Michael Jackson. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

Radiem Złote Przeboje można świętować lato. No ja wiem, że zaczął się sierpień, więc to trochę taka niedziela lata, ale trzeba korzystać ile się da. My zresztą to przypominamy. Idealne wakacyjne kawałki dla was. Był Texas Summerson. No to czas na The Underdog Project i Summer Jam.

Sounds Like Mondays, Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Gdybyście pytali, czy gwiazdy, muzycy, znane osoby mają czasem wakacje, czy latem tylko i wyłącznie koncertują, no bo w zeszłym roku wakacje na przykład Jennifer Lopez przyjechała do Polski. Natomiast przeglądając social media, no to można natrafić, że Jennifer Lopez ostatnio akurat była na wakacjach i spędzała je we Włoszech, a dokładnie w Rzymie. No i przyznam, że oglądając te zdjęcia nieco się rozmarzyłem, bo jest to jedno z moich ulubionych miast. A wy, gdzie uwielbiacie wyskoczyć na wakacje? W Radiu Złote Przeboje, Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboje, a więc Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. Jest niedziela, ja wiem, że jak niedziela się kończy, to człowiek ma nieco gorszy humor, bo myśli o tym, że trzeba jutro wstać do pracy, że zacznie się poniedziałek, ale jeszcze niedzielę, ten niedzielny wieczór naprawdę można sobie urozmaicić, można się uśmiechnąć i posłuchać dobrej muzyki, tym bardziej jeśli jesteście w Warszawie, na plaży romantycznej w Warszawie czeka na was Tomek Florkiewicz. Tomku, no właśnie, na co możemy liczyć dzisiaj?
1: Rozpoczynamy muzyczny sierpień na plaży Wawer w Warszawie. 1 sierpnia, ta jakże ważna data w historii Polski za nami. No a dzisiaj po 20 zapraszamy na koncert bez biletów, za darmo. Zagra zespół Demono, a na koncert w tym wyjątkowym miejscu wśród przyrody dzielnicy Wawer zaprasza osobiście Andrzej Krzywy.
2: Zapraszam serdecznie wszystkich na plaży Wawer. Myślę, że to będzie cudowny wieczór, więc pogoda chyba z tego, co widziałem, ma dopisać. I spędźmy go razem.
1: Warto być tutaj przed 20, gdyż sympatyczny prowadzący z Radia Złote Przeboje, mówiący te słowa, będzie mieć dla was konkursy z nagrodami cennymi. No a potem już na scenę zaproszę Andrzeja Krzywego i Demono na koncerty przez cały sierpień, bo przecież będzie jeszcze zespół Ira, będzie Just Five powracający, będzie Papa D, Majka Jeżowska, zespół Pectus. Na te koncerty zaprasza dzielnica Wawer, Stołeczna Estrada, Wawerskie Centrum Kultury i Radio Złote Przeboje. Oczywiście przybywajcie już dzisiaj o 20.
3: Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.

0: Jak sami słyszycie, z Radiem Złote Przeboje czas mija naprawdę szybko i bardzo przyjemnie. Zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie pogoda, a potem wracam ze świetnymi kawałkami, bo mam dla was m.in. Cher czy też OMD, którzy zresztą niebawem pojawią się w Polsce, ale o tym powiem po 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
8: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
10: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wiarku.
11: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
12: Tłumy są.
8: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro będzie cieplej, w centrum i na południu wręcz upalnie powyżej 30 stopni. Tam też uważajcie na przelotne opady deszczu oraz burze. Co można zrobić, żeby nie myśleć o poniedziałku, jeśli jutro trzeba wstać do pracy? Jeśli na przykład kończy Wam się dzisiaj urlop, no to posłuchajcie Radia Złote Przeboje, bo tutaj mnóstwo pozytywnej energii, a oto Dawud. Share.

sensie teraz jedzie samochodem, wraca z urlopu, no to mógł sobie ten czas umilić i osłodzić się przy takich dźwiękach The Cars Drive w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi, wielkimi krokami zbliża się naprawdę ważny koncert. Koncert tego lata, 24 sierpnia w Warszawie przyjedzie OMD, tak jest, i na miejscu też będzie radio Złote Przeboje, więc mam nadzieję, że będzie szansa zbić się piątkę i naprawdę dobrze się bawić. A to taka mała zapowiedź tego, co nas czeka. OMD, Pandora's Box.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

0: I człowiek już wie, że to jest Radio Złote Przeboje, słuchając takich kawałków. Edyta Bartosiewicz i tatuaże podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia. A dlaczego dzisiaj? Jeśli ktoś z was jest w Warszawie, to warto wybrać się na plażę Wawer. Tomek Florkiewicz wam wyjaśni.
1: Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.
2: Projekt Plaża Wawer powraca. To jest zaproszenie dla spędzających lato w mieście, dokładnie w Warszawie, i dla turystów odwiedzających stolicę oczywiście. Dzielnica Wawer, Stołeczna Estrada, Wawerskie Centrum Kultury i Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na serię darmowych koncertów. Zagrają gwiazdy znane z anteny Radia Złote Przeboje. Zespół Ira, zespół Just Five powracający. Papa D, Majka Jeżowska, uwielbiana przez wszystkich. Zespół Pectus. No a dzisiaj po 20:00 Demono z Andrzejem Krzywym przy mikrofonie.
3: Cześć kochani, witam serdecznie. Chciałbym zaprosić was na wyjątkowy koncert w wyjątkowym miejscu. Zagramy na plaży Wawer. Będzie się działo zespół Demono z moją skromną osobą. Zagramy oczywiście mnóstwo hitów, ale też piosenki, których mogliście wcześniej nie słyszeć. Serdecznie zapraszam. Będzie cudowny, wspaniały wieczór. Pogoda ma dopisać, więc zamiast siedzieć w domu, przyjdźcie. Zapraszam serdecznie.
2: I na pewno nie zabraknie takich przebojów.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.

0: Kocham cię, kochanie moja, więc ma nam w radiu złote przeboje, o którym już teraz opowiada aktor teatralny, filmowy, serialowy Krzysztof Tyniec.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Zdecydowanie tak, podpisuję się pod tymi słowami. No a teraz podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia trzeba się nieco pobudzić i rozbudzić z grupą London Beat.

0: to jest kawałek, do którego mam ogromny sentyment i nigdy, nigdy go nie zapomnę. Britney Spears w radiu Złote Przeboje. Oops, I did it again. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i pamiętajcie, jeśli jesteście w Warszawie, no to Tomek Florkiewicz na was czeka razem ze Złotymi Przebojami na plaży Wawer w Warszawie. Dokładnie tak. I też dziś wieczorem koncert zespołu Demono. A zresztą też wszystko będziecie widzieć na naszym Instagramie, a także Facebooku.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny. I Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
8: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
7: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Paks, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
9: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję. A drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
7: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jeśli będziecie jutro nad morzem, no to nie powinno padać. Za chmur powinno też wyjść słońce. Natomiast w centrum i na południu kraju jutro upał powyżej 30 stopni, 32-35 stopni. I też jutro uważajcie na przodne opady deszczu oraz burze.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
3: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacany?

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Yeah.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz sposobu, by dobrze zarobić za granicą? Wyjedź do Belgii i pracuj jako magazynier w miejscowości Zele. Grupa Citronex zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie oraz bezpłatny transport do pracy. To doskonała okazja na czasowy wyjazd i solidne oszczędności. Nie zwlekaj. Zadzwoń już dziś. 797 684 159. 797 684 159. Grupa Citronex. Pracuj z nami.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie